0: są czyste, z mocą ludzi na wiele karabą uda się nie zmienić od Mauritania. Widzimy, a obejście tego jest i radia tyłu.
1: Fréquence 3. Fréquence 3.